0: Buen Night.
1: Amule, amule, amule.
2: Quel finna ni la ken, kinto finna chaliwa.
1: Pela finna chaliwa nai, pela finna chaliwa nai.